0: Za chviličku vyrazíme na cesty s letní pohlednicí. Nás Milan Remeš pozve do Čelákovic.
1: Światło mnie wypełnia, twoje światło mnie wypełnia.